sɛ madi ka ka kyɛ mu sɛ kwasia da ɛyɛ agya ne mu daa ɛduru mada sɛ ane apagya ne kakraka ɛduru agya ne mu daa ne apagya hyɛ nkyɛn ne dato nkyɛn na awerɛho sɛm no sɛ presenta sɛ wokuro mu mmarima ne dɔɔso nanso ɛduru agya ne mu daa ne yɛbɔ ato nkyɛn sɛ mepaa mefikyire deɛ da agya no mu bi sɛ na ɔmusi hwɛ wo moma wohwɛ mmarima no adwuma a bi yɛ nano mehyia a ɛyɛ dunaa so akɔ mu hene nana so bi baabi a wobia mema adwo sɛ wobɔ adwuma ane mmarima no bi brɛ o adwuma bi a ni kwa sɛ bɛrima bi wɔkɔ ne kwa sɛ wɔyɛ ba sika nni hɔ nom ɛbɛto adwene nkwadaa ne wɔ fie no ɔkɔɛ sɛ adwuma no wɔnyɛ sɛ sika ndeaba